0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe w

Oku którego opowiemy o działalności Rady Młodzieżowej w Mickunach oraz w cyklu Stulecia LRT przypomnimy Stanisława Michalkiewicza, a zaczynamy nasz program od aktualności z kraju.

0: Dziedzictwa Narodowego. Opozycja podnosi kwestie dotyczące powiązań Laneckiego z Rosją i Białorusią, jego kontaktów z prorosyjskimi mediami oraz innych elementów jego biografii. Szefowa Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji poinformowała, że rozpoczęto sprawdzanie kodów QR osób pracujących i działających jako wolontariusze we wspólnotach religijnych, które są wymagane do pracy z dziećmi. Według Ilmy Skłodienie, w ramach współpracy z różnymi diecezjami, dorośli będą zapraszani na szkolenia dotyczące rozpoznawania oznak przemocy seksualnej wobec dzieci. Jak dodała Skłodienie, trwają również rozmowy na temat kolejnego możliwego rozwiązania, którego cel byłoby zapewnienie większej ochrony dzieci. Powiedziała o tym po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości poświęconym ochronie dzieci. Politycy i przedstawiciele różnych służb poszukują rozwiązań po tym, jak poinformowano o dwóch duchownych oskarżonych o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Przewodniczący Sejmu Jozas Olekas zapowiada, że podczas jesiennej sesji zajmie się kwestią publicznego rejestru przestępców seksualnych oraz zmianami w kodeksie wykonywania kar. Omówił tę sprawę z prokurator generalną Nidą Grunckienie. Zdaniem Olekasa, aby zapewnić jak najwcześniejsze wykrywanie i zapobieganie przestępstwom wobec dzieci, potrzebna jest większa jawność informacji o osobach, które w przeszłości dopuściły się podobnych przestępstw. Spotkanie odbyło się po wcześniejszym poinformowaniu przez organy ścigania, że tego lata do sądów skierowano sprawy dwóch księży oskarżonych o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Prokurator generalny Nida Grunckienie broni decyzji o nieujawnianiu nazwisk księży podejrzanych o popełnienie przestępstw. Jak wyjaśnia, decyzję tę podjęto w celu ochrony osób pokrzywdzonych. W ubiegłym tygodniu przewodniczący Sejmu poprosił również o spotkanie z arcybiskupem wileńskim Gintarasem Gruszasem, jednak jego termin nie został jeszcze ustalony. W obliczu zagrożeń geopolitycznych, z którymi mierzy się Litwa, rośnie zainteresowanie nie tylko służbą wojskową, ale także studiami wyższymi z zakresu nauk wojskowych. Jak powiedział komendant Akademii Wojskowej imienia generała Jonasa Żemaitisa Richarda Zdumblauskas, w tym roku zgłosiło się więcej osób zainteresowanych studiowaniem. Po 4 latach nauki w Akademii Wojskowej imienia generała Jonasa Żemaitisa podchorążowie otrzymują stopień podporucznika i są kierowani do dowodzenia jednostkami wojskowymi. W tym roku Akademię Wojskową ukończyło 58 absolwentów. Wspólnota młodzieżowa w niedużym miasteczku może pełnić bardzo ważną rolę w życiu młodych ludzi. Jest przede wszystkim miejscem, w którym mogą oni spotkać swoich rówieśników, nawiązywać przyjaźnie i czuć, że należą do większej grupy. W małych miejscowościach możliwości spędzenia czasu i rozwijania zainteresowań bywają ograniczone. Dlatego taka wspólnota może być szczególnie potrzebną przestrzenią. Dzięki niej młodzi ludzie mogą poczuć, że są ważną częścią swojej miejscowości i że mają realny wpływ na jej przyszłość. Moją rozmówczynią jest Czesława Zadranowicz, prezes wspólnoty młodzieżowej w Mickunach.
1: Młodzieży jest sporo w Mickunach, skoro jest wspólnota.
2: Tak, ta wspólnota działa z 2013 roku. To powiedzmy ta wspólnota i ta młodzież, która z samego początku to już taka jest w ramach
1: doświadczona,
2: tak, i już dorasta nowe pokolenie, to powiedzmy w taki sposób. Ale tej młodzieży naprawdę jest, żeby powiedzieć, że bardzo dużo mamy aktywnej młodzieży, to chyba nie mogę tak stwierdzić, ale bardzo cieszy to, co mamy i to, jakie mamy doświadczenia poza sobą, bo z 2013 roku wiele inicjatyw mieliśmy i tych kilka lat z rzędu organizowaliśmy w Mickunach święto sportu w Mickunach, wtedy jeszcze nie był odnowiony stadion i daliśmy sobie bardzo wspaniale radę. Później ten stadion został odnowiony, no to już jakoś i zatrzymaliśmy się. Jedna z naszych bardzo ważnych chyba dla mnie właściwie inicjatyw też była, że zrobiliśmy taki skwer, plac w Skajsterach, to wtedy urządzone zostało boisko dla siatkówki plażowej. To była wielka inicjatywa, bo cały ten plot, ogrodzenie, wszystko sami własnoręcznie robiliśmy. To było takie wow. Pewnie teraz była już odnowiona, ale to już była odnowiona w ramach innej wspólnoty. Co wtedy jeszcze? W wspólnocie mieliśmy bardzo aktywnych siatkarzy. To świadczy, że dlatego już zostało odnowione i zrobione plażowe całe boisko, ale także przy wspólnocie mieliśmy i tańczących. Mieliśmy folklor

0: takie przyciągające, praktyczne i dynamiczne te zajęcia.
1: Ruchowe
0: wszystkie.
1: W sumie,
0: tak? Tak, wtedy my chętnie. A jak tylko przyjść, posiedzieć, to nie, ja już drugi raz nie przyjdę. No to takie coś jest. A czego to, powiedzmy, chyba brakuje? Żeby to sama młodzież przyszła i podała tą inicjatywę, nie?
1: Że my chcemy to i to, takie.
0: Tak, tak. Tego to jest brak. Może ktoś gdzieś powie, a to gdzie mam przyjść? No to w każdym bądź wypadku jest szkoła, nie? Ale w szkole też wiele się dzieje. I czasami jak rozmawiamy też z kadrą szkolną, z dyrektorką, to ona mówi, ta młodzież aktywna, ona i tak jest aktywna wszędzie. A już tą nieaktywną, która nic nie chce, no to już jest i trudniej i chyba za żadne inicjatywy to chyba nie przyciągniesz. No to jest taka szara sfera i chyba nie jest tak lekko ją załatwić. Mhm. No to chyba tylko tyle i powiem.
1: No nie wszystkie projekty są pieniężne, nazwijmy tak, tak? Niektóre projekty można zorganizować po prostu samym, coś stworzyć i co miesięcznie, raz na miesiąc czym się zająć, ale niektóre wymagają finansowania. Czy starostwo was wspiera, młodzież?
0: My jako wspólnota młodzieżowa mamy status asocjacji i mamy ten paramos status. Tak? To w każdym bądź wypadku my możemy obiegać o 1-2%. To raczej my możemy jakieś swoje koszty pokryć z tego i chyba bardziej stwierdziłabym, że jeżeli chcemy kasy, to musimy jakiś projekt pisać. To chyba z tym.
1: I wtedy macie finansowanie.
0: I wtedy finansowanie. To, że my po prostu działamy i współpracujemy, to tak, ale ta współpraca już bardziej wtedy na jakiejś organizacji, pomocy w czymś, co można niepieniężnie zorganizować.
1: Ale sztab waszej organizacji gdzie jest? Tutaj w starostwie?
0: Mamy tu jakby ten sztab, ale jeżeli organizujemy jakieś spotkania, to mamy Centrum Wspólnoty w Mieckunach i tam organizujemy. Aha. I mamy możliwość dwa razy do roku nieodpłatnie organizować tam spotkanie.
1: Aha, bo tak w sumie potrzebujecie jakiegoś pomieszczenia, żeby zebrać się, umówić coś?
0: To na pewno. To na pewno jest chyba dla każdej wspólnoty to bardzo ważny punkt, że miejsce spotkań jakieś powinno być i ta współpraca, powiedzmy, tak, bo bez współpracy chyba nie dałoby się tego jakoś
1: wszyscy muszą
0: załatwić.
1: Być zaangażowani. Tak. Nie tylko wy, ale i ludzie z zewnątrz też.
0: Tak.
1: A ta młodzież to chyba po prostu się uczy od starszych. Ta taka młodsza młodzież, nazwijmy.
0: Ta młodsza młodzież, chyba ona jeszcze i dorośnie, mamy nadzieję, że która do nas tu przyjdzie, bo bardzo widzimy ten fenomen, że młodzież jeszcze do zakończenia szkoły, ona tak, można jej przyciągnąć na jedną, drugą inicjatywę, ale jak tylko wyjeżdżamy do miasta, no to niestety miasto pochłania to wszystko i później wracają możliwe już bardziej w takich ramach, że jak zakładają młode rodziny, tak, i wtedy już mogą chyba i są zainteresowani już znowu jakoś odnaleźć siebie w działalności czy w uczestnictwie w jakichś inicjatyw.
1: O działalności wspólnoty młodzieżowej w Mieckunach rozmawiałam z jej prezeską Czesławą Zadranowicz. Sto lat temu w eterze zabrzmiały pierwsze słowa litewskiego radia. Dziś, w jubileuszowym roku LRT, wracamy do historii ludzi, którzy je tworzyli. Także Polaków, których głosy przez lata współbrzmiały na litewskiej antenie. To opowieść o dziennikarzach, twórcach i świadkach epok, którzy współtworzyli radio i jego znaczenie dla społeczeństwa. Ten cykl to próba przywrócenia ich głosów i miejsca w historii. Dziś przypominamy Stanisława Michalkiewicza. Zanim Staszek Michalkiewicz został dziennikarzem radiowym, był pedagogiem. To właśnie ta droga zawodowa sprawiła, że nawiązał bliską współpracę i przyjaźń ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna, wspomina go prezes Macierzy Szkolnej Krystyna Dzierżyńska.
2: Staszek, zanim przyszedł do radia i został dziennikarzem, był pedagogiem. Pracował w niedużej szkole w Ciechanowiszkach i ta działka, te tematy były mu bardzo bliskie, no więc nieprzypadkowo współpracował i przyjaźnił się z macierzą szkolną. Jak pani wspomina współpracę z nim?
3: Oj, ta współpraca była naprawdę wspaniała, tym bardziej, że świętej pamięci Staszek Michalkiewicz był osobą bardzo życzliwą, osobą taką chętną pomocy w każdej sytuacji, a to, że po prostu był tym nauczycielem, to widocznie właśnie to go też tak zbliżyło z naszym Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie z Macierzą Szkolną, gdyż właśnie pan Staszek był faktycznie uczestnikiem takiego studium kultury, które tutaj miało miejsce na Litwie i potem z tego studia kultury wyłoniły się sylwetki nauczycieli, którzy po prostu zajęli się organizacją i zakładaniem teatrów szkolnych. I faktycznie pan Staszek był zawsze na każdym festiwalu, był właśnie wśród jurorów festiwalu, także był bardzo, a to bardzo zaangażowany. Kolejnym takim faktycznie wielką pasją pana Staszka była recytacja poezji, gdyż te wszystkie konkursy, kresy, znaczy konkursy recytatorskie imienia Adama Mickiewicza, które tutaj się odbywały na Litwie, to zawsze jury albo szkolnych, albo strefowych, a najczęściej jury właśnie ogólnokrajowych tego konkursu recytatorskiego na Litwie, to właśnie też był pan Staszek. Kolejna taka impreza, bardzo ważna dla macierzy szkolnej, to był najlepszy nauczyciel. I jako nauczyciel, ale już późniejszy oczywiście redaktor w radiu i tak dalej, zawsze był jednym ze współprowadzących tego konkursu. Także był bardzo życzliwy dla tych najmłodszych, bo też jako macierz szkolna prowadzimy taki festiwal bajeczki z przedszkolnej półeczki. Więc był pan Staszek i świętym Mikołajem i był również w jury tego konkursu i zawsze bardzo chętnie, życzliwie pomagał właśnie i tym zespołom, i faktycznie nauczycielom. Zawsze starał się te dobre rady przekazać. Także naprawdę to była osoba bardzo ciepła, bardzo życzliwa. No i faktycznie bardzo się cieszyłam też, że również w tych, a to w Festiwalu Teatrów, a to w recytacji, też brały udział jego rodzone dzieci. Także faktycznie, no ponieważ ma żonę nauczycielkę, więc cały ten faktycznie to jakby spajało i tą misję nauczyciela wcześniejszą i potem tą misję właśnie redaktora w radiu, gdyż żadna impreza oświatowa nie odbywała się faktycznie bez udziału pana Staszka, bo albo to był członek jury, albo to była to po prostu osoba, czyli funkcja redaktora, który właśnie relacjonował te wszystkie wydarzenia.
2: Pani powiedziała, że od wielu lat prowadził konkursy Najlepsza Szkoła, Najlepszy Nauczyciel. To jest bardzo poważna impreza, dosyć długa, no bo szkół mamy dużo, nagradzane osoby przyjeżdżają, też jest ich sporo. I tutaj właśnie Stasia, nawyki się udzielały dziennikarskie, umiał to poprowadzić.
3: Jak najbardziej. I faktycznie zawsze potrafił, prowadząc tą imprezę, no wiadomo, tam mamy bardzo różne kategorie tych nauczycieli wyróżnionych i polonistów, i matematyków, nauczycieli faktycznie różnych przedmiotów, więc zawsze dla każdej kategorii tych nauczycieli potrafił znaleźć życzliwe słowo i faktycznie no, z największym takim, po prostu ta misja już dalej nie tylko nauczyciela, ale redaktora była bardzo przydatna i naprawdę to prowadzenie było na wysokim poziomie. Także to też zostaje w pamięci właśnie nauczycieli, zostaje w pamięci tych reżyserów teatrów szkolnych, dlatego że no to i przede wszystkim pamiętają o tym również uczestnicy. Także powiedziałabym, to był bardzo dobry czas współpracy macierzy szkolnej właśnie z panem Staszkiem i bardzo, bardzo szkoda, że no niestety tak los zarządził, że pana Staszka już nie ma wśród nas.
1: Oprócz pracy dziennikarskiej Staszek Michalkiewicz przez wiele lat był związany z zespołem Wilia. Tańczył w nim przez kilkanaście lat, a później już jako dziennikarz radiowy również prowadził koncerty zespołu i zapowiadał jego jubileusze. Dla jego scenicznej partnerki Agnieszki Skinder była to współpraca, którą wspomina z ogromnym sentymentem.
2: Oprócz tego, że główną pracą Stasia to była właśnie praca w radiu, praca dziennikarska, a jak wiemy, był człowiekiem bardzo artystycznym. Był członkiem zespołu Wilia, tańczył przez kilkanaście dobrych lat. No i ten zespół nie był mu obojętny, a że jako dziennikarz, więc prowadził też koncerty z tobą, zapowiadał jubileusze. Jak wspominasz tamty okres?
3: Bardzo pięknie wspominam tamten okres. Rzeczywiście Staś zawsze zostanie w mojej pamięci. Był to człowiek wyjątkowo twórczy, wyjątkowo pomocny, wyjątkowo skromny. Rzeczywiście jako pracownik radia miał bardzo dobrą dykcję, znał bardzo dobrze język polski. Bardzo był też hojny, jeśli chodzi o jakąś pomoc, o jakąś radę, ale nigdy się też nie narzucał. I kiedy prowadziliśmy jubileusze Wilii, to praktycznie nie miałam tremy. Zawsze ją mam, ale wiedziałam zawsze, że jeśli coś pójdzie nie tak, to zawsze Staszek mnie wyręczy. To rzeczywiście był taki starszy kolega, który był bardzo profesjonalny i zawsze też mogłam na niego liczyć. Wiadomo, że był to też długoletni tancerz Wilii, ale też z racji też swego zawodu prowadził koncerty Wilii. Też nie tylko Wilię prowadziliśmy chyba 15, a może nawet więcej konkursów Dziewczyna Kuriera Wileńskiego, Miss Polka Litwy. Prowadziliśmy również jubileusze, na przykład Kuriera Wileńskiego 50-lecie, różnorodne festiwale, które organizowała pani Apolonia Skakowska. I tu chyba jeszcze można wymienić, ale takie to chyba były główne wspomnienia.
2: Staszek nigdy nie pracował w Kurierze Wileńskim, ale był bardzo mocno z nim związany, bo właśnie tak jak powiedziałaś, prowadził konkursy i wydarzenia organizowane przez gazetę. No i kiedyś jeszcze też pamiętam, że Kurier organizował wyjazdy do różnych miejscowości i były spotkania z dziennikarzami Kuriera Wileńskiego i zawsze towarzyszyło tym spotkaniem radio. Staszek, Regina Pakalnis właśnie przedstawiali też naszą audycją, to taka była bardzo, bardzo obopólna współpraca. Nie żadna konkurencja, a po prostu przyjaźń.
3: To prawda, to się tak jakby wypełniało. Tak, były takie spotkanie, które organizował również wspaniały człowiek świętej pamięci, pan Zbigniew Markowicz, promotor Kuriera Wileńskiego, i dziennikarze Kuriera Wileńskiego wyjeżdżali w różnorodne miejscowości, nawet Druskinniki, bo jak się okazuje i tam byli, widocznie jeszcze są czytelnicy Kuriera Wileńskiego, w rejonie wileńskim, w rejonie solecznickim, maleńki koncert, spotkanie z czytelnikami i spotkanie właśnie dziennikarzy, spotykali się z czytelnikami, była oczywiście promocja gazety, no i tak, radio było również obecne i tak jak też pani mówi, to absolutnie żadna konkurencja, to była tylko współpraca i tylko było dopełnianie się i przyjaźń.
2: A prowadzenie koncertów, siadaliście razem i szykowaliście scenariusz tej imprezy?
3: Tak, scenariusz najczęściej mieliśmy jakiś taki szkielet, tak, czego od nas potrzeba, ale to trzeba było wszystko ująć w słowa. No i potem jakoś najczęściej brałam, to jakoś umowałam, a potem już razem ze Staszkiem omawialiśmy, jak to może, no można lepiej. I taka też ciekawostka, bo ja to lubiłam zawsze się trzymać scenariusza, a Stacha jego ponosiło, on lubił improwizować, on nie zawsze trzymał się scenariusza, to też uważam, że było bardzo urokliwe, bo to tak nie byliśmy takimi robotami na scenie, prawda, że tylko czytać. No i Staszek w ogóle też bardzo dobrze deklamował, jeśli chodziło o jakieś wiersz, jeśli trzeba było przeczytać, czy powiedzieć w pamięci, więc tak jest. Współpraca była bardzo, bardzo koleżeńska i bardzo taka i spokojna, i twórcza.
2: No nie każdy z nas chyba mógłby tak wyjść na scenę i coś zapowiadać, opowiadać, a on chyba nie bał się tej sceny, dobrze się tam czuł. No człowiek był uczytany, mądry i w każdej chwili właśnie, jak mówisz, ekspromtem mógł coś powiedzieć, nie wiem, chyba i zatańczyć, i zaśpiewać mógłby.
3: Nie to, że on się jej bał, w ogóle się jej nie bał, on po prostu ją bardzo lubił i scena jego lubiła. Zawsze zażartuje i pamiętam nasz taki żart, który często powtarzaliśmy, no już jesteśmy 10 raz na Dziewczynie Kuriera, prowadzimy ten koncert,
4: A ja muszę powiedzieć, no ale ty nadal nie urosłeś, bo zawsze były między nami te różnice wzrostu. To nie to, że Staszek był niskim, on był średniego wzrostu, po prostu ja byłam wysoka, a jestem wysoka, ale jeśli jest konkurs dziewczyny kuriera, to wiadomo, że jeszcze byłam na wysokich obcasach, więc zawsze też sobie też umieliśmy się sami z siebie pośmiać. A scenę tak, scenę bardzo lubił i trener, miał tremę, tak jak każdy z nas. Miał tremę, ale to się w ogóle nie odczuwało, bo chyba wyręczał też go humor, który miał, bardzo wspaniały humor miał, poczucie humoru.
2: No i właśnie chyba miał kontakt z tą publicznością, umiał nawiązać, umiał z każdym porozmawiać, coś powiedzieć, no i tak do siebie w sumie.
4: Tak, no on przede wszystkim miał ogromny szacunek do swojej publiczności i to chyba się odczuwało. Ja też nigdy nie zapomnę takiego koncertu, który prowadził samodzielnie w festiwalu pani Apolonii Stokowskiej, która organizowała, a wiadomo jak na tych festiwalach bywało. Na początku jest pełna sala ludzi, bo to są przede wszystkim inne zespoły, które jeszcze mają zamiar wystąpić, a już ostatnie zespoły to już prawie tej publiczności nie bywało. Więc kiedy ty zapowiadasz ostatni zespół, to na sali siedzą siedzi bardzo mało osób, ja akurat byłam, też siedziałam. I Staszek zapowiadał tak, jak gdyby siedziała pełna sala. Coś zażartował, jakieś tam nawet metaforyczne porównania piękne zrobił. Ja tak sobie pomyślałam, dla tych trzech osób siedzi pani Skakowska, siedzi moja mama, bo wówczas pisała do Kuriera Wileńskiego. No i byłam chyba ja z córką, bo córka występowała z małą Wilią, my takie zostaliśmy. I Staszek to zrobił z takim polotem, z takim oddaniem artystycznym, że to w ogóle to taka była ogromna fascynacja, że człowiek ma tak wielki szacunek do tych trzech, czterech siedzących osób na sali, nawet w kwestii takich przyjacielskich, bo poznaliśmy się doskonale, mimo to nigdy nie chałtużył. Nigdy. Zawsze to robił wszystko na najwyższym poziomie.
2: I to jest chyba klasa wielkiego artysty.
4: Tak, to jest zdecydowanie klasa, szacunek i oddanie, no i profesjonalizm, prawda, ogromna kompetencja w tym, co robił. To znał się na tym i to lubił, no i to chyba już najlepsze uznanie. W ogóle był bardzo lubianym, udało się lubić i na scenie, i poza sceną. Tak już było i w Wili bywało, nawet pamiętam w Warszawie. No jakoś tak się domówili, kiedy do Warszawy jechaliśmy koncert 50-lecia prowadzić, bo był to występ piękny Palacu Kultury. No jakoś tak namówili koledzy tancerze, że Staszek może nie będzie prowadził, bo chcemy go mieć dla siebie. Prowadź sam, no dobrze. Rozumiałam, że chciał po prostu się bawić bardziej, no bo prowadzenie to jednak większe skupienie, prawda? To już nie możesz tak sobie pozwolić, a tu chciał po prostu tak tańczyć, tak oddać się cały tańcu, więc też to wspominam. Rzeczywiście bardzo, bardzo w ogóle brakuje Staszka na spotkaniu weteranów, prawda, i na tych wspólnych koncertach jubileuszowych, no ale pamięci zawsze jest i zawsze będzie.
1: Stulecie Litewskiego Radia jest więc nie tylko jubileuszem technologicznym czy medialnym, to także okazja do podkreślenia roli, jaką przez dziesięciolecia odgrywały redakcje mniejszości narodowych. Polska redakcja, podobnie jak inne zespoły językowe, stała się ważnym pomostem między państwem litewskim a społecznościami zachowującymi własną tożsamość kulturową. W ten sposób LRT od 100 lat realizuje jedną z najważniejszych misji mediów publicznych – służbę wszystkim obywatelom, niezależnie od ich języka i pochodzenia. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Renata Dunajewska, do usłyszenia.